Płaczesz. Płaczesz jako pierwszy krat. Kiedy cicho skończy, zostanę za.